0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Kila mo-

Ukiingia YouTube andika Milau, utamwona Hashim Charles akiwa na Irene Nchimbi. Andika tu Milau. Milau. Mi la u. M I L A W U. Milau. Utaipata pale. Hiyo ni Hashim Charles akiwa na Irene Nchimbi. Unaitwa Milau kwa maana ya kesho. It's magic. Kutoka Mafinga pia naitwa Neema Kadege, wimbo naitwa Usilie. Usilie. Usilie. Ndio, usilie. Kutoka Mafinga anaitwa Neema Kadege, wimbo naitwa Usilie. Sawa sawa, usilie.

0: anaitwa Ayubu Dalu, wimbo unaitwa nipandishe viwango. Nipandishe viwango, yeah, viwango. Nipandishe viwango vingine, nipandishe viwango, oh viwango. Nipandishe viwango. Wewe umeridhika na hapo ulipo? Haiwezekani. Mwambie Mungu nipandishe viwango. Sitaki kuwa kwenye maisha haya ambayo yamezoeleka, watu washanizoea sana. Nipandishe viwango.
1: Umebaki mwenyewe.
0: Nipandishe. Anaitwa Ayubu Dalu kutoka Iringa pia. Anasema nipandishe viwango.